Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrałem kiedyś z tym.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę.

Says

0: trampoline.
1: English, Malay, Dutch, Danish.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksji i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określa. Dodatkowo dzień psa, moi drodzy. No jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, święto lotnictwa polskiego. To akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzieniegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia. Mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pacici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces. Ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku, a jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą. A konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej. W związku z tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów,
czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym poranku w Nowinkach, tym wakacyjnym poranku, bardzo wakacyjnym muszę przyznać, pogoda w kratkę, ale nie zmienia to faktu, że mamy cały czas zestaw informacji, które mogą wielu zainteresować. A witam Was serdecznie, Tomasz Kapuśniak.

A dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od pieniędzy, moi drodzy, no bo ciężko sobie wyobrazić, aby działalność naukowa bez takich funduszy mogła funkcjonować. Co prawda dalej można pomyśleć o tym, że pieniądze na naukę w Polsce mogłyby być większe, ale trzeba zaznaczyć, że właśnie 300 podmiotów sektora nauki i szkolnictwa wyższego otrzymało subwencję ministerialną w kwocie ponad 28 miliardów złotych. Z tego trzeba przyznać, Politechnika Krakowska uzyskała cały 1%, prawie 1%, ale jest to oczywiście i tak niewiele w porównaniu chociażby z Uniwersytetem Jagiellońskim, który utrzyskał z tej subwencji 1,5 miliarda złotych, chociaż Uniwersytet Warszawski prawie 1,3 miliarda, natomiast Politechnika Warszawska i AGH powyżej 900 milionów. No cóż, moi drodzy, do tego poziomu jeszcze troszeczkę nam brakuje, ale mam nadzieję, że niedługo uda się uzyskać oczywiście znaczne większe środki, nad czym zresztą myślę pan rektor Andrzej Szarata bardzo intensywnie razem z Senatem i zarządem uczelni pracują.

A skoro już była mowa o Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa, tudzież subwencjach, to nie można nie wspomnieć również o innym aspekcie funkcjonowania ministerstwa, bo została zaktualizowana mapa infrastruktury badawczej, polska mapa infrastruktury badawczej. A w tym przypadku trzeba od razu zaznaczyć, że dokonano przeglądu infrastruktur obecnych na polskiej mapie infrastruktury badawczej od roku 2020 oraz przeprowadzono nowych infrastruktur. W konsekwencji przeglądu 70 infrastruktur wpisanych na polską mapę infrastruktury badawczej pozostało 61. W tym m.in. Narodowa Sieć Meteorologii Współżynnościowej działająca w formie konsorcjum koordynowanego przez Politechnikę Krakowską. Dokonano również nowych zgłoszeń, a wśród nich Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej oraz Polska Sieć Badań nad Surowcami i Energią z udziałem Politechniki Krakowskiej. Łącznie na zaktualizowanej mapie znalazło się ponad 165 infrastruktur, czyli nowych ośrodków badawczych.

Natomiast jeżeli chodzi o badania, no to nie możemy oczywiście pominąć milczeniem no, sukcesu osobistego, ale również naukowego. Bo doktor habilitowany inżynier Maria Kurański z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej uzyskała z dniem 27 lipca 2026 roku decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Dodajmy jeszcze, że pani profesor, już pani profesor oczywiście, od lat związana jest z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej i Katedrą Polimerów Politechniki Krakowskiej, a jej działalność naukowa koncentruje się na badaniach nad nowoczesnymi materiałami oraz rozwiązaniami uwzględniającymi aspekty środowiskowe i zasady zrównoważonego rozwoju. No, my oczywiście też się przyłączamy do gratulacji, które uzyskała również od władz uczelni. A skoro mowa również o sukcesach, to trzeba pochwalić również naszych absolwentów, bo Angelika Duda, absolwentka architektury krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, zdobyła pierwsze miejsce w konkursie IFLA w kategorii projektów studenckich. Nagrodzono ją pracę dyplomową poświęconą koncepcji biocentrycznego parku na terenie Stowarzysza Wisły w Krakowie, która wykorzystuje rozwiązania oparte na naturze i odpowiada na wyzwania związane ze zmianami klimatu oraz ochroną bioróżnorodności. To kolejny sukces studentek i absolwentek Politechniki Krakowskiej w tym prestiżowym europejskim konkursie.

A teraz informacja dotycząca sztucznej inteligencji. No bo nie wiem, czy macie świadomość, ale wszedł AI Act, czyli nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, a także ustawy o systemach sztucznej inteligencji z dnia 23 lipca 2026 roku. I w ramach tego oczywiście chciałbym zwrócić razem z Centrum Cyfryzacji uwagę na nowe obowiązki związane z wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji. W przypadku użytkowników systemów AI szczególnie znaczenie mają wymagania dotyczące przejrzystości i transparentności korzystania ze sztucznej inteligencji. A celem nowych przepisów jest oczywiście zapewnienie odbiorcom jasnej informacji o tym, kiedy mają kontakt z systemem sztucznej inteligencji oraz czy dana treść została wygenerowana lub zmodyfikowana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Na Politechnice Krakowskiej trwają prace nad regulaminem wdrażania i wykorzystywania systemu sztucznej inteligencji na uczelni, które będą kompleksowo określały zasady korzystania z narzędzi i systemów AI w działalności uczelni oraz przygotowaniem ogólnego szkolenia dotyczącego wykorzystania AI, które będzie obowiązkowe dla wszystkich pracowników, a w trakcie którego omówione zostaną wszelkie aspekty wykorzystania AI na naszej uczelni. Do czasu wprowadzenia regulaminu Centrum Cyfryzacji przypomina o zasadach pamiętać, a to wszystko możecie znaleźć również na stronie Centrum Cyfryzacji.

teraz informacja, która no, jest w zasadzie również pewnego rodzaju komunikatem, bo strategia zrównoważonego rozwoju kampusu Politechniki Krakowskiej na lata 2026-2031 została przyjęta na Politechnice Krakowskiej i wprowadzona w życie zarządzeniem rektora Politechniki Krakowskiej. Określa priorytetowe i długoterminowe cele strategiczne oraz uzupełnia i wskazuje dodatkowe obszary, w których możliwa jest realizacja na PK idei zrównoważonego rozwoju. Polega ona na dążeniu do poprawy jakości życia przy zachowaniu równości społecznej, a także bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych i polega m.in. na wypracowaniu odpowiedzialnego kompromisu między harmonijnym rozwojem społeczeństwa, a kwestiami związanymi z ochroną środowiska przyrodniczego. Realizacja strategii ma przynieść korzyści dla środowiska przyrodniczego, społeczności akademickiej, badań naukowych oraz edukacji i promocji, a wśród celów strategicznych w tych obszarach są m.in. zwiększenie wartości przyrodniczej kampusu, zrównoważone zarządzanie terenami uczelni, opracowanie planów ogólnych dla kampusów, udostępnienie kampusów mieszkańcom miasta, realizacja celu zrównoważonego rozwoju przez pracowników uczelni w pracach badawczych oraz podczas pełnienia obowiązków służbowych, innowacyjność i wysoka efektywność rozwiązań poprawiających jakość funkcjonowania uczelni, uzupełnianie treści nauczania o kluczowe zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, a także nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz organami administracji lokalnej.

A teraz możemy się troszeczkę pochwalić, bo okazuje się, że odpady mogą oczyszczać jeziora i zamieniać się w nawóz. Technologię tą na Politechnice Krakowskiej oczywiście, wraz z partnerami z Polski, Niemiec, Litwy, opracowano inteligentne materiały na bazie odpadowych zeolitów i sorbentów, które wychwytują z wody związki azotu i fosforu. A po recyklingu można je przekształcić w nawóz do roślin z kontrolowanym tempem uwalniania składników pokarmowych. System opracowany przy udziale Politechniki Krakowskiej powstał w ramach międzynarodowego projektu Clean Lake, którego liderującą badaniom uczelnią jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodać jeszcze należy, że oczywiście ta technologia znajduje już swoje zastosowanie. Natomiast jeżeli już się chwalimy, to należy również powiedzieć, że Politechnika Krakowska rozpoczyna współpracę naukową i dydaktyczną z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzycach. Będzie służyć to m.in. wzmacnianiu niezawodności, bezpieczeństwa infrastruktury śląskiego lotniska, a dzięki podpisaniu właśnie porozumienia studenci Politechniki Krakowskiej zyskają możliwość odbywania unikatowych praktyk i stażów. A list intencyjny o współpracy podpisali rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata i Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, operatora Katowice Airport.

No i na koniec zaproszenie, moi drodzy, bo już 8 września o godzinie 12 rozpocznie się 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. A zainteresowanie tegoroczną edycją jest wyjątkowo duże, bo Karpacz odwiedzi ponad 6 tysięcy gości, liderów świata polityki, gospodarki, nauki i kultury z ponad 60 krajów, a wśród nich będą reprezentanci naukowców i ekspertów z Politechniki Krakowskiej. Tegoroczna edycja forum odbędzie się pod hasłem Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian i to właśnie wokół tego zagadnienia koncentrować się będzie program wydarzenia obejmujący 8 głównych obszarów tematycznych: forum cyfryzacji, forum ochrony zdrowia, forum regionów, gospodarkę, politykę międzynarodową, bezpieczeństwo, społeczeństwo oraz zrównoważony rozwój. Program forum uzupełnią liczne strefy i inicjatywy specjalne, w tym Business Stage SGH, Dom Cyfrowej Polski, Forum Polska-Czechy, Forum Polsko-Chińskie, spotkanie autorskie Uniwersytet Jagielloński, Dual AS Politechnika Krakowska, strefa AGH, strefa Politechniki Warszawskiej oraz strefa Uniwersytetu Warszawskiego. A jak co roku forum ekonomiczne przyciąga najważniejszych decydentów politycznych oraz przedstawicieli administracji publicznej, władz samorządowych. A wśród gości specjalnych znajdą się eksperci, naukowcy i liderzy opinii z całego świata.

I to już tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy poranek. Ja serdecznie Wam dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie sprawę mamy załatwioną, bo reszta oczywiście należy do nas. A swoją drogą oczywiście życzę Wam, jeżeli jeszcze jesteście na wakacjach, dobrej pogody i wypoczynku. A jeżeli jesteście w pracy, no cóż moi drodzy, kiedyś urlop i tak do Was dotrze. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Tomasz Kapuściak.

0: To novinky.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

0: inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.
2: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencją akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś, dawno temu w Nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Beryzowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego...
3: Tu nowinki.
4: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
5: i Jakub Buszek.
4: Zapraszamy.

0: Słyszymy się dzisiaj w bardzo wymownym dniu. Jest to 1 września. Dzień, który jeszcze paręnaście lat temu również dla nas, a dzisiaj dla wielu uczęszczających do szkoły był momentem kresu, wakacji i powrotu do codziennego kieratu. Co prawda to jest radio studenckie, więc studentów to się nie tyczy, ale wydaje mi się, że gdzieś tam w powszechnej, obiegowej takiej opinii społecznej, też jeżeli chodzi o pamięć wielu osób już starszych, które wyszły ze szkoły, to jednak mimo wszystko ten wrzesień zawsze jest trochę naznaczony tego typu konotacjami, zawsze się kojarzy właśnie z końcem lata. Więc no, przechodzimy również i my do tego tematu. Dzisiaj gramy muzykę końcowo-letnią, początkowo jesienną. Zanim ta jesień się rozgości, jeszcze to trzeba będzie co prawda chwilę poczekać, ale moment przejścia zaczyna się właśnie teraz. My to audycja Worek Buszu, Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.
0: I ja zagrałem jeden z takich bardziej oczywistych epików, używając anglicyzmu w moim wypadku. No bo zespół Wilco to jest taka kapela, która ma w sobie jakiś tam element słoneczny, ale też jest bardzo naznaczona tą melancholią jesienną. Więc zawsze ich traktowałem jako taki właśnie dobry wybór na okres przejścia między latem i jesienią, a później na większość jesieni, bo to jednak wciąż jest właśnie, tak jak wspomniałem, melancholijna rzecz. Wybrałem dwa numery z takiego pierwszego albumu, który realnie przyniósł im większą rozpoznawalność, czyli Being There. Częściowo z racji tego, że tam jest czego wybierać, bo to jest dwupłytówka, a przede wszystkim dlatego, że to jest płyta z 96 roku, więc mamy okrągłą rocznicę, która wybije zresztą w październiku, więc jeszcze kawałeczek czasu został, ale miło przypomnieć, no bo rzecz jest znakomita i w ogóle nie czuć tego, że to jest ponad godzina muzyki.
1: Tak, co roku, a w zasadzie nawet częściej, bo my takie audycje robimy regularnie, przy okazji kilku zmian temperatury i kalendarza. Powraca temat do sezonowości muzyki, więc no nie musimy tym razem tego powielać, ale no powody są podobne i też zestawiamy ze sobą podobną muzykę. Tym razem, jeżeli chodzi o singer-songwriting, trafiło z mojej strony na dwóch artystów. Jeden to Artur Satan. Nie wiem, czy dobrze to czytam. Artur Satan jest Francuzem. Tam nad A jest przegłos. Także jak to się czyta, nie mam pojęcia. To jest oczywiście pseudonim, bo ten artysta nazywa się Artur Laregle. I wydał dwa albumy, So Far So Good i A Journey That Never Was. Już po tych tytułach widać, że no właśnie, tak jak w przypadku Wilco, to są ładne piosenki, ale też mocno naznaczone melancholią. W tym wypadku akurat sięgnąłem po album jego debiut, czyli So Far So Good z czerwca 2021 i tam między innymi płyty, piosenki o tytułach Summer, które otwiera tą płytę, a także utwór, który ją zamyka. Tak przez przypadek zagrałem początek i koniec płyty Summer, czyli piosenka o tytule Boredom is Quiet, co po polsku brzmi nie tak dobrze jak po angielsku, bo po polsku to będzie, że to brzmi jako nuda jest cicha, ale no właśnie jeżeli szukamy jakiegoś takiego miesiąca, w którym jest czas na nudę, to akurat jesień to jest ten miesiąc, nie zawsze da się wychodzić, słota, deszcz. Już było kilka takich dni, ale póki co było ich rzeczywiście kilka. W tym momencie z powrotem to nagrywamy ładną pogodę. Ale właśnie singer-songwriting to jest jedna z tych rzeczy i ten singer-songwriting też w wielu wypadkach, no przynajmniej u mnie, ciężko coś bardziej melancholijnego w tej kategorii, co bossa nova i współczesna muzyka brazylijska, czyli ten tag MPB. Sięgnąłem po innego z ważnych artystów brazylijskich, czyli po Marcosa Valle. Jednego już mieliśmy niedawno na festiwalu, a jego kolega, czyli Marcos Valle z tych samych scen estradowych i z tych samych festiwali, Również cały czas nagrywa. Marko Zwaje ma już 83 lata. I w 2024 roku wydał nowy album i w zeszłym roku też koncertował w Europie. Był w Helsinkach, był w Estonii, był w Niemczech, był w Holandii, był we Francji, był w Anglii, był w Irlandii, był we Włoszech. Także jeżeli tylko takie zaproszenie się pojawi i jeżeli ta część europejska trasy się pojawi, to nie ma przeszkód, żeby Marko Zwaje też pojawił się w Polsce, a wydaje mi się, że głosy o występie Artura Verocaja były na tyle pozytywne, że kolejny artysta brazylijski klasyczny zrobiłby festiwalowi dobrze. I mi też.
0: Wielu generalnie osobom by zrobił dobrze, no bo jest na to przestrzeń po prostu. To jest scena, która latami była średnio osiągalna z perspektywy polskiej. Myśmy dużo ciekawych rzeczy po prostu z racji na PRL nie tyle przespali, co nie mogli doznawać w pełni. Więc warto to nadganiać, jak gdzie, jak nie no.
1: Natomiast wielu artystów, do nas muzyka brazylijska trafiała przez zapożyczenia. Czy to będzie na pierwszej płycie Zbigniewa Wodeckiego, czy w jakichś innych nagraniach. Także w jakiś sposób te dźwięki do nas trafiały, ale no zupełnie nie bezpośrednio. To był już któryś tam poziom wykorzystania czy inspiracji.

0: Mamy co prawda od tego trochę osobnych audycji, zazwyczaj tych poświęconych bieżącym rzeczom, ale jeżeli jest okazja przemycić w motywie muzyki końcowoletniej coś nowego, no to ja to chętnie robię. I tak jest znowu płytą Phoebe Bridgers, która ujrzała światło dzienne 14 sierpnia. To jest trochę poszerzenie formuły, dobrze znane jest z poprzednich albumów. Poszerzenie o warstwę taką bardziej elektroniczną, ambientową, chociaż wciąż to jest singer-songwriting, ale po prostu podbawiony tym tłem. No i z racji tego, że muzyka Phoebe Bridgers ma taki mood, używając anglicyzmu, jaki ma, no to po prostu to licuje z jej szkieletem, to podbarwienie. Dość dobrze robi całości i ja sobie z przyjemnością albumu Lost Weekend słuchałem. Prawdopodobnie będę sobie wracał, chociaż raczej na wyrywki niż do całego albumu. A ponadto w nawiązaniu trochę do audycji ubiegłotygodniowej, gdzie zagrałem trochę rzeczy starszych od Chelsea Wolfe i czy tam Chelsea Wolfe, w zależności od tego, jak się ten akcent na koniec wymawia. Czy tam nie ma akcentu czysto formalnego, ale chodzi o to, że to nie jest po prostu wilk, tylko i trochę inaczej zapisane. Mniejsza o to. W każdym razie zagrałem trochę rzeczy starszych, jeden singiel nowy, ale abstrahując od tego, że w ogóle muzyka Chelsea to jest jedna z takich rzeczy, które pasują do przejścia z lata w jesień, chociaż już bardziej po tej stronie jesiennej, no to też najbardziej pasującą do tej końcowoletniej estetyki płytą niezmiennie z mojej perspektywy jest to, co ona nagrała z Converge w kolaboracji. To są dwa podmioty wykonawcze, które indywidualnie bardzo szanuję i które też dźwignęły właśnie swoją kolaborację. Wróciłem sobie do tej płyty. To są rzeczy dość długie, dlatego też no, chwilę nas nie było na antenie, ale pomogło nam to rozwinąć to wejście w kierunku rzeczy bardziej gitarowych i to były twoje propozycje już.
1: Tak. Przez ostatnie dni trochę nadrabiałem nowych rzeczy, ale żeby do nich dojść, też trzeba było posłuchać staroci. W ten sposób trafiłem na kolejny album Red Lory, Yellow Lory, ale już niekoniecznie alternatywno-rockowy czy indie-rockowy, bo to jest zespół, który mocno zmieniał swoje brzmienie i pod koniec grał już dosyć klasyczny rock gotycki czy post-punk ze wszystkimi tego gatunku cechami. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że to był zespół na tyle poszukujący, że gdy zaczął już grać coś bardziej określonego gatunkowo, no to po krótkim czasie już przestał działać regularnie jako zespół i po płycie Blasting Off, właśnie której fragmentów słuchaliśmy. Kolejny album to był rok 2025, tyle że to nawet nie był album pełnoprawny, tylko materiał, który nie wyszedł w tamtym czasie, który ukazał się po wielu latach, więc no nawet nie jestem pewny, czy powinno się go zaliczać do dyskografii. Pewne jest to, że ta ostatnia płyta, czy Blasting Off, no to jest dobra rzecz. Szkoda tylko, że zespół przestał działać jako twór i na tym się jego historia zakończyła. Z kolei grupa Screams 14 to już scena, aha, bo o tym nie wspomniałem, Red Lory, Yellow Lory to jest scena postpunkowa brytyjska, a Screams 14 to jest scena gotycka amerykańska, która w swoim czasie była skupiona w Los Angeles. I tam kilkanaście zespołów działało, z tym, że to była scena różniąca się jednak od brytyjskiej, chociażby tym, że w powstaniu rocka gotyckiego w Stanach miał duży wpływ glam rock, który mimo, że jako gatunek też w Wielkiej Brytanii był współtworzony, no to jednak ci najwięksi wykonawcy, oni się potem przyczynili do takiego gatunku jak pudel metal, także to są już bardzo popularne rzeczy. No i to wszystko też wpłynęło na powstanie rocka gotyckiego. On jest trochę bardziej gitarowy i w ogóle bardziej rockowy, mniej tam moim zdaniem klawiszy i no, czuć jednak odrębność rocka gotyckiego ze Stanów. Jednym z tych zespołów, po których nigdy nie udało mi się sięgnąć, była kapela, która wydała tylko jeden album długogrający, czyli Screams for Tina. Jednak nie sięgnął po ten album jeszcze, a po epkę o tytule 2003 AD, która ukazała się po iluś tam latach od powstania, konkretnie po 15, także to już jest dzieło zespołu dojrzałego, ale nie grającego koncertu i takiego, który nie wybił się nigdy jako na jakiś poziom popularności. To jest rzecz dosyć niszowa, ale bardzo dobra. Tutaj jeden utwór z czteroutworowego wydawnictwa na naszej antenie. Standing in the Rain. Rock gotycki deszcz. To rozumie się samo przez się.
0: W
1: Część
0: zasadzie.
1: sztafażu taka podstawowa,
0: Tak,
1: prawda?
0: no to jest taka rzecz, którą się w tym gatunku spotyka regularnie, więc bierze się to jako właśnie, tak jak wspomniałeś, część sztafażu i to jest zawsze spodziewane i w sumie nawet mile widziane.

0: Tradycyjnie na koniec jazz, więc będziemy się musieli pożegnać za chwilę, ale zanim do tego przejdziemy, no to troszkę jeszcze gitar w różnej formie zagościło na antenie. Ja trochę więcej zagram za chwilę, a w tej sekcji gitarowej, no to do mnie należał zespół Weezer, który symbolicznie z jednym utworem się pojawił. Weezer to jest zespół, który po tym, jak się wskrzesił nagle zaskakująco około 9-8 lat temu, po długiej serii albumów, które były straszne, płytą bodajże White Album, teraz wydaje kolejne płyty, które są na różnym poziomie, to jest już sinusoida w tym momencie. Raz jest lepiej, raz gorzej. W wypadku płyty złotej, Gold Album, wylosowało się w miarę okej. Okay. Honoruję tę dobrą płytę jak na nich utworem Show Must Go On. Z racji tego, że kończy co prawda jedna pora roku, ale druga też jest bardzo w porządku. No ja jestem trochę jesieniarzem, więc myślę, że warto.
1: Nie jesteś jedynym jesieniarzem wśród prowadzących tej audycji. Innym gatunkiem w zasadzie zagraliśmy dwóch przedstawicieli takich rzeczy około jesiennych w jednym zestawieniu, bo to było pojemne zestawienie teraz. I z jednej strony sięgnęliśmy po Twisted Teens, które ty grałeś ostatnio, bo bardzo, bardzo jest głośno o płycie Florida Water Blues. Nie do końca wiem czemu, dlatego że no to jest dobre.
0: Faktycznie napuchło, jeżeli chodzi o liczbę ratingów.
1: No właśnie, i też na tych mediach tradycyjnych, znaczy tradycyjnych w kontekście pisania o muzyce online, bo to też nie jest to medium podstawowe, o którym się myśli, jeżeli się mówi. Medium tradycyjne, miałem na myśli nie o obiegu jakimś twitterowym, facebookowym, tylko o stronach po prostu w internecie. Też dużo się pisze o tej płycie, także głośno jest o niej wszędzie. Nie wiem, czy to poskutkuje bookingami festiwalowymi, zespół jest z Nowego Orleanu. Wydał dwie płyty, niemniej no to jest granie, tak jak mówiłeś tydzień temu, które już było, bo mamy tu i trochę alt country, i slacker rocka, i garage. I nawet ja tam słyszę cowpunk, o którym czasami mówię, to jest taka nisza, że pewnie nikogo to nie interesuje, chociaż bardzo dobre zespoły też w niej są. Niemniej chociażby uważam, że Viagra Boys robi to lepiej i było trochę innych zespołów, które to robiły lepiej, szczególnie tych starszych. Jest to dobre, jeżeli pojawi się na festiwalach, czy na Offy, czy na jakichś innych. To będzie fajnie, ale też nie będę piszczał z podniesienia, jeżeli byłoby to coś, co objechałoby wszystkie największe festiwale. Natomiast przypuszczam, żebym piszczał, gdyby Wailing Storms pojawili się na naszych festiwalach, czy to w Lublinie, czy to w Katowicach, bo to jest grupa, która no już od kilku lat wydaje, albo nawet kilkunastu wydaje świetne płyty. Nowa płyta The Arsonist to już jest piąty świetny album, nie mają w dorobku nic gorszego. Tamta wajcha pomiędzy kilkoma gatunkami się przesuwa. Czasami jest więcej garażu, czasami więcej noise rocka, czasami więcej punku, czasami więcej punk bluesa. W tym wypadku no, trzeba powiedzieć, bo to akurat jest ważne, że zespół przeszedł do wytwórni Season of Mist, która jest kojarzona przede wszystkim z metalem klimatycznym, czy to gotyckim, czy black metalem, czy symfonicznym. Tutaj wydają zespół postpunkowo-gotycki. Nie wiem, czy w związku z tym wypromują go dobrze, ale byłoby fajnie i to też jest zespół, który na tych festiwalach metalowych, które mają otwartą głowę, czyli na przykład na takim samym Dying Cloud, mógłby zagrać i wtedy może nawet pojechałbym do tego Aleksandrowa znowu. Myślę już o przyszłej edycji, bo ta już jest domknięta, nawet jest rozpiska. Miejmy nadzieję, że nikt nie wyleci. No bo to jest bardzo dobry festiwal. I jeszcze jedna rzecz z innej półki, bo tu mieliśmy garaż, tu mieliśmy noise rocka.

0: poziomu gospodarności sięgną, chociażby właśnie przez te trasy z Porcupine Tree, ale wydał tylko 4 płyty, a mógłby dużo więcej. Członkowie zespołu cały czas są aktywni, Mike Van Aert grywa solo, inni członkowie, Steve Burrows chociażby ma Amplifiera, który też jest bardzo dobrym zespołem. Mimo wszystko mi szkoda, że skończyło się na 4 płytach, ale to, co oni grali, teraz się robi coraz bardziej popularne. Kiełkują festiwale, które są skupione wokół klimatycznego metalu czy rocka. Jest ich coraz więcej. Także może kiedyś Oceanside wróci, byłoby bardzo miło. No i na sam koniec jazz, w tym wypadku polski jazz, płyta, która ukazała się rok temu, 17 września, o tytule Direct Message. Nie wiem, czy Haunted gdzieś wyleci poza festiwale. No, widziałbym ich chociażby w namiocie jazzowym OFA. Artur Rojek dał do zrozumienia w rozmowie bodajże z Polityką, że może coś więcej będzie z namiotu jazzowego, co by sugerowało artystów zagranicznych. Gdzieś to można było wyczytać w konkretnych latach. Czy to będzie rok przyszły, nie wiadomo. Ale jest to jedna z rzeczy, które można było wyczytać między słowami i między tymi nazwami, gdy pojawił się Horten, był bardzo zadowolony. Zobaczymy. Jeżeli OFF utrzyma ten poziom jakości, który był w tym roku, to pewnie będzie ciężko, żeby do tego namiotu się udać, szczególnie jeżeli będzie on dalej tak mały, jak jest.
1: No właśnie, to jest największy problem. W sensie ja podczas swojej obecności na OFF-ie w tym roku mówię o tym dlatego, że akurat nie mieliśmy okazji obydwaj szturmować namiotu jazzowego. Ja szturmowałem go 2 razy solo. No i szczerze powiedziawszy, to jest jakiś dramat. W sensie bez powiększenia tej przestrzeni albo bez bardziej liberalnych zasad tego, no to to będzie dramatycznie i to będzie zawsze ludzi po prostu wkurzało na terenie, bo ja próbowałem 2 razy, 2 razy się nie dostałem, chociaż raz byłem blisko, ale po prostu się cofnąłem, bo jakby to, że to jest przestrzeń zamknięta w otoczeniu, które no, było ciepło po prostu jeszcze za dnia wtedy, no to powodowało, że wewnątrz po prostu temperatura była nieznośna. Więc jakby nie wiem do końca, w jakim kierunku tutaj iść, żeby to rozwiązać, ale w jakimś na pewno iść trzeba, bo to jest jak na razie no jedno wielkie niespełnienie, jeżeli chodzi o to, ile osób chciałoby skorzystać, a ile realnie może.
0: Może otwarcia tego namiotu.
1: No, co też chciałem sugerować.
0: Tak jak w pozostałych tych większych namiotach, które są scenami właściwie.
1: Tak. A natomiast w momencie, kiedy nie ma tam koncertu, to jest świetne miejsce schadzek i łapania się z ludźmi. Jeżeli nie wiesz, gdzie się znaleźć, a nie jesteś przy jakiejś konkretnej scenie, no to ten namiot jazzowy jest fajny w momencie, kiedy nikt tam nie gra. Ale trochę nie o to chodzi w tym wszystkim, więc dobrze było, gdyby to się rozwiązało.
0: Na koniec jeszcze powiem, że z tej płyty pojawił się na naszej antenie utwór Regeneracja, bo właśnie jesień, jak żaden inny miesiąc dla mnie, to jest właśnie miesiąc regeneracji po wszystkich wyjazdach, kiedy można sobie przysiąść i trochę, no po prostu wychillować, posłuchać muzyki, poczytać, pooglądać. Bez żadnej presji, że trzeba gdzieś jechać koniecznie, bo ktoś gdzieś gra.
1: No dokładnie.
0: Albo żeby jechać na urlop.
1: W zależności też od tego, ile nam czasu zostanie, bo się trochę jednak rozgadaliśmy w tym wejściu, to ja mam 2 propozycje jazzowe, jedną krótszą, drugą dłuższą. Pewnie zacznę od tej krótszej też dlatego, że to się zgrywa z polskim jazzem. Mianowicie przyniosłem tytułowy numer z płyty tej EABS, która była coverowa względem Tomasza Stańki, czyli Purple Sun. Chyba nie trzeba tego tłumaczyć w kontekście jesiennym. Będzie się robiło wcześniej ciemno, będzie to słońce purpurowe pojawiało się wcześniej, no ale trudno, coś za coś, to są piękne momenty. A jeżeli się zmieści, no to jeszcze Teloniusa Manka dorzucam. A jeżeli się nie zmieści, no to słuchajcie Teloniusa Manka, to jest świetny, klasyczny jazz. Dzięki za dzisiaj. Słyszymy się dalej we wrześniu i w ogóle przez kolejne miesiące. Worek Buszuk, Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.